Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Pierwszym to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I widz, że po wszemu świecie ta propowiduje Ewangelię wszelkiemu tworzeniu, kto wieruje i ochrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym tajemstwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, że umarł za nasze grzechy, woskres do naszego oprawdania, żeby i my stali chodyty obnowleni życia. To jest pokazanie nam chrzczenia. Ja za każdym razem powtórzę, kiedy mówię o chrzczeniu, to jest tajemstwo, które prowadzi nas w życia cerkwi, które prowadzi nas w śmierci woskresenia Jezusa Chrystusa, jest tajemstwem, którego my po pierwsze nie znajemy, nie rozumiemy i nie znajemy, w jaki sposób ono może pomóc nam w naszym życiu. Kiedy dorosła ludyna, chrystica, dorosła ludyna, która ma za sobą nie tylko pierworodny grzech, ale także bardzo grzechów takich powszednych, jak każda ludyna, to przy chrzczeniu ona jest oczyszczona z tych grzechów, oswobodzona od tych grzechów. Wszystkie grzechy, chociażby najbliższe ciężkie, wczynione w nieświadomości tego, że my nie powinny grzechów jakichś tam czynić, bo to zniszczuje w nas życie, zniszczuje w nas bożestwienną przyrodę, która w nas jest, istnieje od momentu naszego życia, zaczęcia. My stworzeni na obraz i na podobie Boga. Czy zgrzechimy, to podobie Boga cieliajemy i nie możemy bliższe czuty sebe dziećmi Bożymi, bo w miejsce Boga postawili samego sebe, a tam my sami sobie nie wystarczajemy na to, żeby zapełnić ten głęboki głód lubowi, jaki w nas jest. My stworzeni do tego, żeby lubić. Jeśli my nie możemy lubić, w tym momencie czujemy sobie nienasyczonymi, nieispełnionymi ludźmi, które nie mają szansy znajdować zmysłu swojego życia. Zmysł swojego życia możemy tylko poczuć, kiedy zaczynamy lubić, tak jak nas lubi Bóg. On nam pokazał najbliższy konkretny i jasny znak swojej lubowi. Jest to znak, który ostatecznie nam pomógł baczyć Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który żertwuje sobie za nasze grzechy z lubowi do nas. Pisze, dokazów nie będzie. Ten dokaz jest najważniejszy. Ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej lubowy. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był tobie dany. Jeśli dzisiaj czujemy czudesa, to tylko temu, że czasami potrzebuje tego nasza wiara. Niedawno ja słyszałem taką historię o pewnej żeńcy. To jest autentyczna historia. Jedna matka mówiła o swojej dońcy, o swoim synu, który powiększał się z żynką, która nie była wirująca. Mąż był wirujący, ale ona nie. I wysmiewała wirus swojego męża. No i zawahitniła. Zawahitniła i to, co najbliższe turbowało jej wahitności, to strach przed bólem, jaki będzie czuty w czasach rodzenia. I kiedy przyszedł moment rodzenia, człowieki

Bóg odpowiadaje tobie, potwierdzuje, że on przebaczaje twoje grzechy. I nie masz tej pewności. I to mu Bóg zostawił nam cerkow, w której my możemy poczuć te słowa: ja przebaczaję twoje grzechy, ja proszczaję twoje grzechy. Twoje grzechy je probaczenymi, proszczenymi. To byś ty usłyszał co. I usłyszał to od ludyny, która przedstawiała sobie nie tylko Jezusa Chrysta, ale przedstawiała sobie także i cerkwę. Czyli tych wszystkich ludzi, które ty zranił swoim egoizmem, swoją nienawiścią, swoim żachliwym wynoszeniem, kiedy ty obiżajesz ludzi drugich, tomu, że tobie jest nieudobno, tobie jest straszno. To jest rzecz dużo ważliwa, o której trzeba także się pamiętać, że my, budući w grzechy ciężkomu, my dużo często ranimy drugich ludzi swoim grzechom, bo stajemy się niewynosimymi dla samych siebie i dla drugich ludzi. I żeby ty mógł w pełności poczuć siebie ludyną, o której probaczy, no ty powinien usłyszeć i poczuć także, już probaczają tobie nie tylko Bóg, który ma w sobie już jak gdyby ten taki akt probaczenia, ale probaczają także i cerkwa, czyli konkretni ludzie, które stanowią to ciało Jezusa Chrysta, ciało, które także tobie probaczają. I daje nam Bóg, daje Bóg cerkwi tę władzę kluczów. A pisa swego woskresenia Chrystus postawa apostolów, ujęło imię, propowidowate pokajania na wytkuszenie grzechów wszystkim narodom. Tu służbu przymierzenia apostoli i ich następniki wykonują nie lisze propowidujący w ludziom Boże proszenia, zasłużone dla nas Chrystom, zaklikający ich do nawernienia i do wiry, a także udzielający im wytkuszenia grzechów przez chrzczenia i przymierzający ich z Bogiem i cerkwą zawdzięki władzy kluczów otrzymanej od Chrysta. Cerkwa otrzymała klucze niebieskiego carstwa, żeby po ciej zdzisnowali się wytpuszczenia grzechów przez krew Chrystową i dio Świętego Ducha. Sama w tej cerkwi ożywaje dusza, ta, co wmerła przez grzechy, żeby żyć z Chrystom, благодать, якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, що гріх буває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі хожу, сплю, питаюсь, где то есть моя смерть. Тутай появляется ten момент, уже важливый, в котором людина, віддаляючись від Бога, начинает теряти життя. Бо тільки будучи з Богом, вона живе справді. Тутай есть ten знак Божої любові, яко є та свідомість того, to bez niego ty naprawdę wmierajesz. I w tym wypadku wypuszczenie grzechów i cetaństwo, które podnosi tebe ze śmierci grzecha, oznaczaje woskresienie. Ty woskresajesz. Woskresajesz w taństwie chrzczenia, woskresajesz w taństwie przymierzenia, woskresajesz w taństwie Eucharystii. Jest to rzecz, która pomaga nam praktykować i czuć woskresienia jako częstynu naszego życia, niewidzialną częstynę naszego życia, które jest nam potrzebne do naszego życia i bez tego woskresienia my nie możemy żyć. Nie możemy bez tego woskresienia czuć siebie ludźmi wolnymi, szczęśliwymi. Потрібна є та любов, навіть щоб ми її отримали від Бога, а потім, щоб ми її віддали далі. Бо Бог тобі пробачає твої гріхи, щоб ти мав пробачити ближньому. Щоб так родилася та глибока єдність,